0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Kiedy Lena znalazła się w środku, uderzył ją zapach świeżego prania, gotowanych warzyw i brudnych pieluch. Była to specyficzna kombinacja, obca Lenie i niezbyt przyjemna. Blondynka posadziła dziecko na krzesełku. Chłopcu włączyła bajkę w telewizji, a trzeciego malucha wzięła na ręce, bo rozwrzeszczał się na widok obcej osoby w mieszkaniu. Przepraszam, że wam przeszkodziłam. Rzuciła policjantka, wyjęła swój notes i otworzyła na wolnej stronie. Muszę poznać pani personalia. Potem poszuka pani dowodu. Powinnam spisać numery z dokumentów. Malwina Maciąg, powiedziała szybko kobieta i sięgnęła do torebki leżącej na stole, po czym jedną ręką wyciągnęła dokument. Mając trójkę dzieci, człowiek szybko uczy się ekwilibrystyki. Uśmiechnęła się zadziornie. Ta Daria była trochę dziwna. Jakoś czułam, że z nią coś jeszcze będzie. Co pani ma na myśli? Powiem szczerze, że ona nie była zbyt miła, oświadczyła Malwina i urwała, widząc pochmurne spojrzenie Leny. Nikt nigdy do niej nie przychodził. Zachowywała się jak jakaś postać z filmu. Zanim wyszła z mieszkania, wyglądała trzy razy przez barierkę, potem gapiła się na parking, a czasami wracała do domu i czekała, aż wszyscy opuszczą klatkę. Wyraźnie się kogoś obawiała. Może tego, który ją wtedy skrzywdził? Sama sobie odpowiedziała. Na początku było mi jej szkoda. Raz chciałam z dziećmi wsiąść z nią do windy, to wpadła w panikę i musiałam wyjść, bo na mnie nawrzeszczała. Wszędzie jeździła tym rowerem. Czasami wracała zlana potem i jestem pewna, że robiła tysiące kilometrów. Trenowała każdego dnia i to kilka razy dziennie, podkreśliła z oburzeniem. Żartowałam z koleżankami przy piaskownicy, że może jest jakimś świadkiem koronnym, bo po co tak się ukrywa? Ale wtedy dziewczyny pokazały mi jej stary profil na fejsie. Miała tam zdjęcie z długimi włosami i wyglądała inaczej, ale i tak ją poznałam. Niedługo potem skasowała to konto. Lena miała ochotę powiedzieć coś do słuchu tej młodej matroni i ostro zbeształać ją za jej małostkowość, ale potrzebowała jej wiedzy, a czuła, że wścibstwo Malwiny może się do czegoś przydać. Mówiła pani, że często widywała Darię, kiedy ta wychodziła z mieszkania. Wróciła płynnie do przerwanego wątku. Czy dziś też pani była w domu? Naturalnie, potwierdziła Malwina. Gotowałam obiad, a potem prasowałam. Deskę trzymam w pokoju, gdzie mam doskonały widok na wejście do mieszkania tej Darii. I Lena nie wytrzymała. Widziała pani coś szczególnego? Rano jak zwykle wyszła na rower. Malwina najwyraźniej poczuła się dowartościowana uwagą policjantki, bo mówiła powoli, cedząc słowa, jakby napawała się przewagą. Ale wróciła znacznie później niż zazwyczaj, i to z chłopakiem. On niósł jej rower i ten ciężki plecak, z którym się nie rozstawała. Byłam w szoku, bo miałam ją za jakąś cholerną zakonnicę. Mówiłam pani wcześniej, że odkąd tutaj mieszkała, nigdy nie widziałam, żeby przyjmowała gości. Kłócili się trochę przed wejściem, ale wreszcie weszli do mieszkania i siedzieli tam dobre kilka godzin. Kiedy wyszedł, nie widziałam. Musiałam zrobić rodzinie obiad, bo mąż zaraz wracał z pracy, a w międzyczasie uśpiłam małą. Z chłopakiem? Lena powtórzyła jak echo. Jest pani pewna? Wasze okna dzieli kilka metrów od tamtego bloku.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Woźnica ściąga lejce, konie stają dęba. Piotr próbuje chwycić się uprzęży. Koń ociera się o jego ramię. Piotr traci równowagę, upada. Prawe tylne koło wozu miażdży mu czaszkę. Wizytówki. Ludzie cisną się, żeby popatrzeć. Skupione, przejęte twarze. Jedni chcą zlinczować woźnicę, inni stają w jego obronie. Widzieli przecież. Mężczyzna sam rzucił się pod zaprzęg. Omal nie dochodzi do bójki. Karetka nie może przedrzeć się przez korki. Dorożkarz, którego zatrzymują świadkowie wypadku, odmawia przewiezienia Piotra do szpitala. Trudno zmywa się krew z pluszowych siedzeń, tłumaczy. Niosą więc Piotra do apteki, kilkadziesiąt metrów dalej. Farmaceuta już w progu rozkłada ręce. Koniec. Serce nie pracuje. Nic nie da się zrobić. Wtedy kładą brudne od błota i krwi ciało na chodniku przy ścianie. Jakaś kobieta krzyczy, że trzeba zakryć Piotrowi twarz. Podaje jego kapelusz. Rana jest jednak zbyt rozległa. Ktoś przynosi ze sklepu papier do pakowania i rozkłada na ciele jak całun. Czekają na policję i nosze. Na komisariacie w dzielnicy Monet, przy Rue de Grands Augustins, lekarz potwierdza zgon. Już wiedzą, kto zginął. Znaleźli w kieszeni Piotra jego bilety wizytowe. Policjanci przesłuchują świadków. Nie ma wątpliwości. Woźnica, 30-letni Louis Manin, który wcześniej pracował jako mleczarz, a teraz siedzi na ławce w komisariacie i płacze, jest niewinny. Stwierdzono, że do wypadku doszło na skutek złej pogody, kiepskiej widoczności oraz nieuwagi poszkodowanego. W tym czasie lekarz obmywa z błota twarz Piotra i liczy fragmenty czaszki. Jest ich 16. Policja zawiadamia o wypadku dziekana Wydziału Nauk Ścisłych Sorbony, przyjaciela Piotra, Paula Appella. Proszą, by ktoś przyszedł na komisariat i zidentyfikował zwłoki.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty.

0: Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie. Złap wiatr w żagle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
11: Dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej.

0: świecie i są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To była muzyka Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz, wcześniej fragment soundtracku z filmu ze znakomitą rolą Denzela Washingtona, Od góry do dołu, a muzykę skomponował Howard Drozin. Tu RMF Classic, słuchacie programu Filmowe Pocztówki z Wakacji, około 11.30, kolejny przystanek w tych plenerach, które zostało uchwycone w kinie polskim i światowym, ale wcześniej coś o prawdziwych pocztówkach, bo tego lata przychodzą do nas pocztówki od naszego słuchacza Ignasia. I jak się domyślam, po charakterze pisma, Ignaś ma zaledwie kilka lat, no ale pamięta o nas w czasie wakacyjnych podróży. Mamy pocztówkę z Jeleniej Góry, mamy pocztówkę z Żywca. Od Ignasia z rodzicami bardzo, bardzo dziękuję. To naprawdę bardzo miłemu, co trzymać taką prawdziwą pocztówkę odręcznie napisaną z pozdrowieniami. Jest również pocztówka z Wrocławia od pani Teresy. No bardzo dziękujemy. Nadana 6 sierpnia. Wielkie dzięki za tę pamięć i najlepsze życzenia. Wzajemnie udanych wakacji, to dopiero druga połowa. Mam nadzieję, że pogoda wam dopisze i wszystkie podróżnicze plany się spełnią. Teraz fragment soundtracku z filmu One Piece, Sonia Belousova i Gianna Ostinelli.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Capital Cities i piosenka Save and Sound, wykonanie i aranżacja Vitamin String Quartet. Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej, niebawem Carlos Gardel i fragment soundtracku z filmu Zapach Kobiety, wcześniej także Stingy, Fields of Gold. A teraz w naszym niedzielnym, przedpołudniowym magazynie Historia Pocztówki. Zapraszam na felieton Dariusza Stańczuka z udziałem kolekcjonera historycznych pocztówek.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic.
2: Pocztówka i ewolucja tego liczącego ponad 150 lat fenomenu. Taki wątek rozwijamy o tej porze w wakacyjne niedziele. Zaczęło się od zwykłej białej karty korespondencyjnej wprowadzonej przez Pocztę Austriacką. Potem dopiero pojawiły się pierwsze ilustrowane pocztówki. Były to pocztówki ilustrowane ręcznie przez nadawców. Pierwsze takie egzemplarze pojawiły się w okopach na frontach wojny francusko-pruskiej 1870 roku. Mówi posiadacz największej kolekcji historycznych pocztówek Marek Sosenko z Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków.
3: Bardzo szybko zaczęły się pojawiać inne ilustracje. Po pierwsze reklamowały się najróżniejsze pensjonaty, hotele i w ten sposób można było trafić, dostając taką kartę, trafić do ważnego obiektu. Potem nagle pojawiły się ilustracje satyryczne, jakieś rysuneczki życzeniowe, ale po kolei zaczęto pokazywać, jak wyglądały nasze miasta, wsie, a przełom wieku z kolei dokonał wielkiego przewrotu, dlatego że ludzie oczekując wszystkiego nowego i lepszego w XX wieku, bo to jednak jeszcze mówimy o końcu XIX, wymyślili sobie, że na pewno jak tylko przekroczymy tą graniczną datę, stanie się XX wiek, to nagle wszystko, co było biedne, złe, brzydkie, zniknie i na to miejsce wejdzie wszystko nowe, piękne, czyste, wspaniałe. Wobec tego trzeba udokumentować to, co było brzydkie. No i zaczęto dokumentować zarówno zrujnowane obiekty, jak i różne postacie nieubrane w piękne krynoliny czy super eleganckie surduty, tylko takich ludzi biednych, handlarzy na przykład najróżniejszych. Rejestrowano, jak wyglądały typy huculskie, żydowskie, łemkowskie, karaimskie i tak dalej. To w tej chwili jest znakomity materiał badawczy dla historyków, ale przede wszystkim dla etnografów. Także ta pocztówka też trafiła do wód, czyli nad morza i do miejscowości uzdrowiskowych.
2: I zaczęło być na nich bardziej wakacyjne wszystko.
3: I zaczęło na nich być bardzo wakacyjnie.
2: Niezwykłe historyczne pocztówki, także z pozdrowieniami z wakacji, zobaczycie na wystawie Poczta w Nauce, Kulturze i Sztuce w Archiwum Nauki PAN przy ulicy Świętego Jana 26 w Krakowie.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.

To muzyka Tomasa Newmana do filmu Ratując Pana Banksa, wcześniej Zapach Kobiety, temat z filmu pod tym tytułem i legendarna Poruna Cabeza Carlosa Gardela. Tu RMF Classic Kwadras do godziny 12. Teraz muzyka Johanna Sebastiana Bacha zabrzmi w wykonaniu orkiestry barokowej z Amsterdamu. Na wiolonczeli zagra Jojoma, poprowadzi Ton Copeman. To kantata numer 147. Jesus bleibet meine Freunde.

0: Muzyka Florence Price, był to Rainbow Waltz, wykonanie znakomitych filharmoników wiedeńskich pod batutą Janika Nezet-Segana. Tęczowy waltz w RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej, niebawem Joe Black i temat Irvinga Berwina, który zagrał w kadrach tego filmu, wcześniej także piosenka z filmu biograficznego Michael. A teraz przypomnienie o tym, że wciąż możecie nadsyłać zgłoszenia do naszej wakacyjnej akcji pod tytułem Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Za nami już 4 przystanki na tegorocznych dróżkach w poszukiwaniu pięknych filmowych plenerów. W minioną środę byliśmy w Lublinie i bardzo dziękujemy tym, którzy przyszli pomimo upału na spotkanie, na ten wyjątkowy program na żywo. Jeśli w waszej okolicy kręcono film lub serial stary, nowy, może właśnie trwają jakieś zdjęcia, może ktoś ze znajomych pamięta do dziś i wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów, a może wspaniałą atmosferę planu i reorganizację miasta na poczet kręconych zdjęć, no to gorąco zapraszam was do wspomnień. Opiszcie, gdzie kręcono zdjęcia, do jakiego filmu i dlaczego warto właśnie was odwiedzić z naszym mobilnym plenerowym studiem. Czekamy na wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl pod hasłem Filmowa Mapa Polski. Obiecujemy spośród nadesłanych propozycji wybrać te najciekawsze miejsca. Odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem i w ten sposób powstanie kolejny wyjątkowy przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic. A autorów tych najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy, rzecz jasna, naszymi wakacyjnymi gadżetami. Zapraszam. Zgłoście się poprzez naszą stronę rmfclassic.pl i opowiedzcie nam o wszystkim, co udało się nakręcić w waszych okolicach. A teraz piosenka Michaela Jacksona, to jest utwór z filmu Michael. Gramy dla was największe przeboje Michaela w oczekiwaniu na kontynuację tego kasowego filmu.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
12: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
16: Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzyka Johna Ottomana z filmu X-Men Apokalipsa. A na naszej ścieżce dźwiękowej już niebawem utwór Pawła Lucewicza z filmu Sami Swój Początek, a już za chwilę Dynastię i temat Benjiego Marisona i Willa Slatera. Wcześniej przy fortepianie usiądzie Leszek Morżer i mam nadzieję, że zaczaruje was, jak zawsze w utworze Jana Ata Kaczmarka. Ale wcześniej mam dla was pozdrowienia. Dzielę się z nimi, skoro przyszły z Egiptu, gdzie na wakacjach jest pan Rafał. Pani Jadwigo, słuchamy, pisze pan Rafał. RMF Classic w Egipcie, bo miejscowe Habibti i Habibi już nam się znudziło. No bardzo mi miło i pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic w Egipcie na wakacjach. Są również pozdrowienia niedzielne od pana Piotra. Bardzo, bardzo dziękuję. A już teraz Marzyciel.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tym poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej. Odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal, zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
0: Po reklamie. Lato w podróży z RMF Classic.

0: Na harfie zagrał Xavier de Maistre. Był to fragment koncertu harfowego Esdur opus 74. Muzyka Reinholda Gliera. Słuchacie programu Filmowe Pocztówki z Wakacji w RMF Classic. W każdą niedzielę o tej porze zabieramy Was na wspaniałe filmowe plenery i do miast, które zagrały w najbardziej rozpoznawalnych i znanych produkcjach świata. Dziś Barcelona zaprasza Magda Juszczyk.
1: Miasta w roli głównej oprowadza Magda Juszczyk.
2: To miasto wydaje się być stworzone dla kina. Już sama jego nazwa wprawia w gotowość do wyprawy na północny wschód Hiszpanii. Barcelona leży około 110 km na południe od grzbietu Pirenejów i granicy hiszpańsko-francuskiej. W kinie chyba najskuteczniej rozsławił ją Woody Allen, kręcąc tam w 2008 roku film z gwiazdorską obsadą. Penelope Cruz, Scarlett Johansson i Javier Bardem zaistnieli w trójkącie miłosnym z Barceloną w tle. Film nosi tytuł Vicky Cristina Barcelona. Komedia nagrodzona Złotym Globem przyniosła nawet Oscara Penelope Cruz. Co na to Pedro Almodóvar? Nie, Hiszpan nie zapomniał o Barcelonie. Miasto zagrało u tego reżysera w filmie z 1999 roku Wszystko o mojej matce.
3: Pero tú sabes actuar.
4: Sé mentir muy bien.
5: Soy cero positiva.
6: Todo sobre mi madre. Un film de Almodóvar.
2: Niemiec Tom Tykwer też prosił się z kamerą do Barcelony, gdy kręcił film Pachnidło. Film, który w 2007 roku zdobył dwie europejskie nagrody filmowe za sztukę operatorską i za scenografię. Francuz Cédric Clapiche wybrał się do Barcelony, by dać światu komedię o perypetiach studentów mieszkających i uczących się w stolicy Katalonii. Jego film z 2002 roku nosi tytuł Smak życia i jest bardzo popularną europejską komedią. Meksykański twórca zaś, obsypany najważniejszymi nagrodami filmowymi świata, Alejandro González Iñárritu, nakręcił w Barcelonie film z Javierem Bardemem, Beautiful. Film premierę miał w 2010 roku, a akcja rozgrywa się głównie w przemysłowych slumsach na przedmieściach miasta. I jeszcze jeden tytuł, dzięki któremu wybierzecie się do Barcelony, jednak takiej sprzed dekad, takiej, której próżno dziś szukać raczej. To film Zawód reporter z Jackiem Nicholsonem. Michelangelo Antonioni ustawił w tym mieście swoją kamerę w pierwszej połowie lat 70., gdy plaża La Barceloneta jeszcze nie istniała, a kamienica La Pedrera była zaniedbana. Jedźcie zatem do Barcelony, by obejrzeć ją dzisiaj, a po filmy sięgajcie, by przywrócić to miasto, jakiego już na żywo nie zobaczycie.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Po reklamie. Tu RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Niebawem usłyszycie muzykę Jamesa Hornera z filmu Titanic. Pojawi się również piosenka Iris z filmu Miasto Aniołów. A teraz przy fortepianie Balázs Sokolai, to słynna melodia Ludwiga van Beethovena dla Elizy.

Była to muzyka Isaaca Albeniza, zabrzmiało tango z Espanii, wykonanie Pepe i Celine Romerów. Tu RMF Classic, niedzielne popołudnie, wciąż słonecznie w regionach południowych i mam nadzieję, że wszędzie dziś Wam ta aura dopisuje. Polecam Wam bardzo gorąco festiwal, który już jutro rozpocznie się w Krakowie. Dobra lokalizacja i dobry adres, jeśli te najbliższe dni właśnie będziecie na urlopach w Krakowie. W pięknym plenerze, w okolicy Wawelu, na bulwarach, kino plenerowe, coś dla dużych, coś dla małych i piękne kino, kino dokumentalne, krótkometrażowe i takie, które pokazuje, jak dziś wygląda nasza planeta. To jest Green Film Festival. Wśród tytułów w oko wpadł mi tytuł Toxic Tour, Zatrute Jezioro. To jest francuski film, który pokazuje regiony skażone jeszcze w latach 70. Tu bohaterem głównym jest jezioro. Bywa czerwone, czasem lazurowe, czasem jeszcze innego koloru, a dla pobliskich mieszkańców jest prawdziwym przekleństwem. Wielu z nich musiało uciekać z tego miejsca. Wszystko zaczęło się od kopalni miedzi, która powstała w tym miejscu za rządów komunistycznego dyktatora Nicolae Ceausescu. I jeszcze pod koniec lat 70. to jeden z serii filmów Toxic Tour, która powstała właśnie o skażonych terenach. Dzięki tym filmom możecie odkryć, jak mówią twórcy, zabójcze piękno radioaktywnych krain, które są, no niestety, bardzo groźne dla środowiska i dla ludzi. Takie filmy na Green Film Festiwalu bardzo gorąco polecam. Zobaczycie pełen repertuar na rmfclassic.pl. To już od jutra w Krakowie. A ja teraz Iris, Miasto Aniołów.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 80

0: 58 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie. Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Śpiewała Katie Melua, to piosenka Nine Million Bicycles, a wcześniej muzyka Williama Rosa z filmu Czułe Słówka, część druga. Na naszej ścieżce dźwiękowej wkrótce Gladiator z muzyką Lisy Gerrard, a potem muzyka z filmu przyrodniczego Afryka, skomponowana przez Sarah Klass. Teraz zabrzmi nowość z naszego repertuaru wraz z premierą na małym ekranie Rancho Dattonów. Temat główny, muzyka Briana Tylera i Bretona Viviana.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Latro. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: Muzyka Antonia Vivaldiego. To był fragment 9 koncertu skrzypcowego opus 4. Słuchacie RMF Classic. To jest program filmowy Pocztówki z wakacji. No i już teraz historia śmieszna, ale z bardzo poważnym podtekstem. Kto z nas bowiem nie słyszał o perypetiach misia Paddingtona? Filmy z jego udziałem podbijają serca dzieci i dorosłych. Znakomicie wpisują się też w obraz współczesnego świata, pełen opowieści ludzi szukających schronienia, którym odebrano wszystko. Być może dlatego Paddington tak mocno nas porusza. To historia kogoś, kto również był przybyszem z daleka, z jedną walizką i karteczką. Proszę zaopiekować się tym misiem, pamiętacie pewnie ze stronic książki. Korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan zaprasza Was na wycieczkę londyńskimi śladami misia Paddingtona.
1: Jest takie miasto, Londyn. Po filmowym Londynie oprowadza Bogdan Frymorgan.
2: Trudno o bardziej uniwersalną opowieść. Miś Paddington to w gruncie rzeczy najsłynniejszy filmowy imigrant świata.
3: London.
4: Hello.
5: Hello there.
2: Choć jego historia jest fikcją, Londyn, w którym szukał swojego nowego domu, istnieje naprawdę. Wszystko zaczyna się na stacji kolejowej Paddington. To właśnie tutaj, w tłumie spieszących się ludzi, zagubionego niedźwiadka z Peru znajduje rodzina Brownów. Dziś na peronie numer 1 stoi wykonany z brązu posąg Paddingtona. Codziennie mijają go tysiące pasażerów. Niektórzy zatrzymują się, by zrobić zdjęcie i rzucają okiem na postać, która przypomina o prostej ludzkiej życzliwości wobec nieznajomego.
5: Paddington!
3: Paddington!
5: Paddington!
3: Paddington!
2: Z dworca trasa naszego filmowego reportażu prowadzi do dzielnicy Primrose Hill. To tutaj filmowcy umieścili fikcyjny adres 32 Windsor Gardens, dom rodziny Brownów. Rząd pastelowych, uroczych domków w kształcie półksiężyca tworzy obraz Londynu idealnego, bezpiecznego, ciepłego i otwartego.
6: You must be Mr. Groove.
7: And you must be the young gentleman whose hat sounds so fascinating. Hmm. Welcome, you're just in time for 11:00.
2: Kawałek dalej na słynnej Portobello Road w Notting Hill tętni życie. Pod szyldem sklepu z antykami Paddington odnalazł swój azyl. Antykwariat pana Grubera, w którym każda rzecz miała swoją historię, a każdy przybysz był mile widziany. To właśnie wzdłuż malowniczych kanałów Maida Vale i Little Venice toczył się filmowy, widowiskowy pościg za złodziejem, który próbował odebrać misiowi cząstkę jego tożsamości. Londyński spacer śladami niedźwiadka wiedzie także przez monumentalne gmachy, od Muzeum Historii Naturalnej po potężną katedrę Świętego Pawła. Ta ciepła opowieść o peruwiańskim misiu, który znajduje schronienie nad Tamizą, przypomina, jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa i jak niewiele trzeba, by z drugiego człowieka uczynić zagrożenie i jak wielką wartością jest społeczeństwo, które zamiast wznosić mury, potrafi zaoferować ciepły dom. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
0: Jest takie miasto Londyn i cykl wakacyjny pod tym tytułem powróci za tydzień o tej samej porze. Gorąco zapraszam Was już dziś na kolejny odcinek filmowych opowieści z Wielkiej Brytanii. Bogdan Frymorgan mieszka w Londynie od wielu lat, zna to miasto od podszewki, jest korespondentem radia RMF FM, fotografem i autorem kilkunastu książek. A teraz Come Fly With Me śpiewa Michael Bublé.

Była to muzyka z drugiego sezonu serialu Łowczynie, temat Affairs, a teraz za wiolonczelę chwyta Stefan Hauser. To jest utwór River Flows in You, skomponowany przez Jurumę.

Muzyka Joaquina Rodrigo, fragment Concierto Andaluz. David Amado z batutą, Delaware Symphony Orchestra, a na gitarach Los Angeles Guitar Quartet. Słuchacie RMF Classic, program filmowy, Pocztówki z wakacji dobiega końca. Po godzinie 14 przywita się Julia Sarzyńska. Polecam bardzo gorąco popołudnie z RMF Classic. Weźcie RMF Classic do plecaka, do kieszeni, gdziekolwiek jesteście na wakacjach. Chcemy wam towarzyszyć w ten czas wakacji z najpiękniejszą muzyką filmową. Teraz Roy Orbison, a to oznacza najpiękniejsze kadry Pretty Woman. Dziękuję za wspólne przedpołudnie. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z

0: bezpieczeństwem i pewnością. Dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie. Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
1: Odcinek szósty. Ochmistrz, ochmistrzyni. Dawniej tak była nazywana osoba zarządzająca dworem magnata. W marynarce ochmistrz to oficer administracyjno-gospodarczy na statku. Ale współczesny wakacyjny ochmistrz czy wakacyjna ochmistrzyni to ktoś, kto ma za zadanie wszystkim się zachwycać, chodzić i chwalić, wydawać z siebie głośne och na widok czegoś lub kogoś. Ochmistrz komentuje wyłącznie komplementami wakacyjne zdjęcia zamieszczone na profilach społecznościowych wczasowiczów, wystawia same pozytywne recenzje ośrodkom wypoczynkowym i hotelom. We wszystkim i wszędzie ma się doszukiwać tylko dobrych stron. Kiedyś więcej było ludzi zawodowo i z wyboru zajmujących się budowaniem pozytywnego wizerunku wakacyjnego wypoczynku. Dzisiaj często są to osoby skazane przez sądy na ochmistrzowanie w ramach prac społecznych. Najczęściej są to internetowi hejterzy, w ten sposób w czasie urlopów poddawani próbie resocjalizacji. Najstarszym czynnym ochmistrzem jest działający w Krynicy Zdroju pan Stefan, który już w 1932 roku hejtował Jana Kiepurę, bo wolał Adesari. Ktoś powie, że przecież istnieją nie tylko ochy, ale i achy. To prawda, ale po pierwsze nie ma w naszym języku pojęcia achmistrza czy achmistrzyni. Po drugie, wyraz ach może być mylący, bo bywa używany w odniesieniu do kobiet o imieniu Joanna, jako przejaw niespecjalnej życzliwości. Nie ma tych ach, bo poszły na spacer, ta acha jest strasznie złośliwa i tym podobne. Zostańmy więc przy ochmistrzu i ochmistrzyni. Przydadzą się w każdym miejscu wypoczynku do poprawiania nastrojów czasowiczów. Mogą na przykład przeciwstawiać się modzie na tak zwane paragony grozy, chodząc po lokalach gastronomicznych i głośno komentując: och, jak tu tanio! Ochmistrz lub ochmistrzyni bywają zatrudniani przez koła Polskiego Związku Wędkarskiego do wyrażania zachwytu wielkością złowionej ryby. Polskim branżowym hymnem ochmistrzów i ochmistrzyń jest piosenka Baw mnie, utwór z filmu Och, Karol. Hymnem międzynarodowym przebój wylansowany przez Nila Sedakę Oh, Karol, bo możemy przyjąć, że po angielsku ochmistrz to Oh, Master. Jest jeszcze jeden wakacyjny zawód, którego nazwa została zaczerpnięta ze słownika staropolskich urzędów. Podstoli to kiedyś urzędnik usługujący przy stole królewskim czy książęcym, a obecnie wakacyjny podstoli to pracownik klubu lub dyskoteki, który ma za zadanie sprawdzić, czy wszyscy goście już wyszli i czy można zamykać lokal.
0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Temporanki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej. Odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
1: Spróbujmy więc wyobrazić sobie jego poranek. Jest wczesne lato. Słońce w Finlandii wschodzi bardzo wcześnie. Między pniami brzóz unosi się lekka mgła. Powietrze pachnie żywicą, mokrym mchem i ziemią. Otwierają się drewniane drzwi werandy. Sibelius wychodzi przed dom z filiżanką kawy. Wsłuchuje się w śpiew kosa, szelest liści osiki, w odległe nawoływanie żurawi. Mówił, że natura jest jego największym nauczycielem kompozycji, że cisza również ma swoją melodię. Dopiero po takim poranku wracał do gabinetu i rozpoczynał pracę. Niektóre domy stoją przy ruchliwych ulicach, inne na wzgórzach z widokiem na morze, a ten dom ukrył się wśród fińskich sosen. Jakby od początku wiedział, że wielka muzyka potrzebuje przede wszystkim ciszy. To Ainola, niespełna 40 km od Helsinek nad jeziorem Tuusula. To tutaj Jan Sibelius przeprowadził się z rodziną w 1904 roku. Nazwę domu zaczerpnął od imienia swojej żony, Aino. Właśnie tutaj powstała większość jego dzieł, które uczyniło go jednym z najwybitniejszych kompozytorów przełomu XIX i XX wieku. Druga i piąta symfonia, koncert skrzypcowy, poematy symfoniczne, muzyka, która do dziś brzmi jak głos fińskiej natury. Wspomnę także ostatnie wielkie dzieło symfoniczne Jana Sibeliusa. Tapiola, opus 112, opowiadające o bóstwie lasu Tapio z fińskiego eposu Kalejala. Jego gabinet to niewielki pokój z oknem wychodzącym na las. Do dziś stoi tam jego fortepian, biurko, na biurku okulary, fajka. Są i półki z książkami i nutami. Wszystko sprawia wrażenie, jakby gospodarz wyszedł tylko na krótki spacer. Nawet drewniana podłoga skrzypi tak samo. W Ainoli nie znajdziemy pałacowych wnętrz ani przepychu. Są za to ręcznie robione tkaniny jego żony Aino Sibelius, rodzinne fotografie, prostota skandynawskiego domu i ogromne okna, przez które las niemal wchodzi do środka. Kompozytor nie chciał odgradzać się od przyrody, chciał z nią zamieszkać. Jeśli będziecie latem w Finlandii, warto zarezerwować kilka godzin na wizytę w Ainoli. Najpiękniej jest rano, gdy światło przyciska się między sosnami, a jezioro Tuusula wygląda niemal tak samo jak 100 lat temu. Nie ma tu tłumów, jest przestrzeń, zapach drewna i cisza, która pozwala zrozumieć muzykę Sibeliusa lepiej niż niejedna biograficzna książka.
0: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Pol.

0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofa.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Po reklamie.
13: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Bujaj się. Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
1: Trudno jest nie skończyć i zatrzymać się w czytaniu książki, o której dzisiaj opowiem Wam, a to propozycja do czytania nie tylko w hamaku. A mowa o nowej książce Anny Brzezińskiej, zatytułowanej Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. I od razu uprzedzam, jeśli myślicie, że średniowiecze to wyłącznie królowie, rycerze, bitwy, pojedynki, to książka skutecznie wywraca ten obraz do góry nogami. Autorka pokazuje historię przez losy kobiet, które zwykle nie trafiają do podręczników, o których mało wiemy, gdyby nie Anna Brzezińska i jej badania. Są wśród nich urzędniczki, mniszki, matki walczące o swoje prawa, położne, nawet kobiety zarządzające majątkami, szeryfki, broniące swoich społeczności. Najciekawsze jednak jest to, że bardzo szybko czytając przestajemy myśleć o tych bohaterkach jako postaciach z odległej epoki, ponieważ okazuje się, że one tak jak my spierają się, kochają, walczą o godność, o edukację, o niezależność. Problemy być może się zmieniają, ale ludzie często pozostają zaskakująco podobni. Co ważne, jest to książka Anny Brzezińskiej napisana lekko, z humorem, polotem i jednocześnie z reporterską precyzją i zacięciem, a jednocześnie opowiada historię, wydawałoby się, zwykłe, niezwykle rzetelnie. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Serdecznie Wam polecam, a Wy, co polecacie nam, słuchaczom i słuchaczkom RMF Classic, do czytania latem na wakacje? Czekam na Wasze propozycje, krótkie opisy, polecenia po prostu, najciekawsze nagradzam hamakiem. Redakcja @rmfclassic.pl. Doczekać się Waszych typów nie mogę, a hamak czeka.
0: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.

0: Jolka! Była super!
1: Na razie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Po reklamie.
13: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Ryba w sieci. Najciekawsze zakamarki internetu przeszukuje Natalia Ryba.
1: Jestem pewna, że widzieliście w ostatnim czasie, że Ben Affleck po raz kolejny znalazł się na pierwszych stronach mediów, ale tym razem za sprawą nie filmu, a trochę bardziej życia prywatnego. Aktor i zdobywca 2 Oscarów wygrał $1 000 000 w specjalnej, charytatywnej edycji amerykańskiego teleturnieju Milionerzy. Program poprowadził Jimmy Kimmel, znany amerykański dziennikarz i prowadzący wieczornego show, a Affleck wystąpił w duecie z Jamie Dinkiem, to jest jeden z najbardziej utytułowanych uczestników quizów w Stanach Zjednoczonych. I od początku, powiem wam szczerze, radzili sobie znakomicie i bez większych problemów dotarli do finałowego pytania wartego $1 000 000. Stawka była jednak wyjątkowa, bo jeszcze przed rozpoczęciem gry było wiadomo, że ewentualna wygrana nie trafi oczywiście do kieszeni uczestników. Cała kwota miała zostać przekazana na działalność fundacji, którą założył Ben Affleck, i ta fundacja wspiera rozwój lokalnych społeczności w Demokratycznej Republice Konga. Najwięcej emocji przyniosło oczywiście ostatnie pytanie i możecie znaleźć ten fragment w internecie. Dotyczyło ono amerykańskiej tradycji związanej ze świętem dziękczynienia. I to jest, powiem wam szczerze, nieco osobliwa tradycja, ponieważ prezydent przed świętem dziękczynienia ułaskawia parę indyków, która nie trafia na świąteczny stół. I te indyki mają imiona. I tutaj padło pytanie, która z par imion nigdy nie została nadana indykom ułaskawionym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy takie odpowiedzi jak peanut butter and jelly, tater i tot, mac and cheese oraz spaghetti i meatball. Chociaż nasi uczestnicy, czyli Affleck i Dink, no przez cały program wykazywali się ogromną wiedzą, to w tym pytaniu nie byli już tak pewni siebie. Więc wykorzystali koło ratunkowe, a mianowicie możliwość zapytania prowadzącego Jimmy'ego Kimmela, który powiedział, że uczciwie nie zna poprawnej odpowiedzi na 100%, ale jego intuicja podpowiada, że wyborem będzie odpowiedź spaghetti i meatball. Taka odpowiedź padła i to był właśnie strzał w dziesiątkę. Para uczestników zdobyła główną nagrodę w wysokości $1 000 000. Pieniądze oczywiście zostały przeznaczone na cele charytatywne. I to jest kolejny przykład tego, że popularne programy rozrywkowe mogą nie tylko dostarczać nam, widzom, emocji, ale także właśnie wspierać inicjatywy społeczne. No i Ben Affleck po raz kolejny udowodnił, że ma bardzo dobre serce, no bo umówmy się, $1 000 000 nie zdarza się codziennie.
0: Ryba w sieci w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorstwa.

nowego już albumu Romanca. Nie wiem, czy jest w tej chwili drugi taki artysta, którego publiczność darzyłaby aż tak wielką miłością. Artysta, który chyba u nikogo nie budzi negatywnych emocji. Nawet jeśli ktoś nie jest miłośnikiem akurat takiego stylu śpiewu, jaki prezentuje Bocelli. Krytycy nieraz zastanawiali się, skąd się bierze to wyjątkowe uwielbienie. Ja też się nad tym zastanawiałam do czasu, kiedy pierwszy raz trafiłam na koncert Bocellego. Od tamtej pory nie mam już żadnych wątpliwości. Nigdy wcześniej nie spotkałam kogoś, kto na scenie tak szczerze, naturalnie i bezgranicznie dzieliłby się muzyką z innymi. Bocelli jest cały muzyką, jakkolwiek dziwnie to brzmi. On nie interpretuje, on opowiada śpiewając. To, z jaką łatwością, radością śpiewa, natychmiast udziela się słuchaczom i to jest, myślę, ten klucz do jego sukcesu, ta naturalność. Sprzedał blisko 90 milionów płyt, osiągnął ponad 20 miliardów odtworzeń. Oprócz wyprzedanych koncertów na największych arenach i bijących rekordy transmisji internetowych na żywo, Bocelli prezentował swój talent na wielu ważnych wydarzeniach, na przykład takich jak Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc jest rozpoznawalny właściwie dla wszystkich, nie tylko ludzi interesujących się muzyką. To też wynika na pewno również z tego, że nigdy nie stronił od romansowania z lżejszą muzyką, za co zresztą był też krytykowany przez niektórych klasycznych artystów. W ciągu swojej 30-letniej kariery Bocelli stworzył niezapomniane duety z międzynarodowymi gwiazdami muzyki pop. Celine Dion, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Dua Lipa, Eros Ramazzotti czy Sarah Brightman. Zresztą z tą ostatnią zaśpiewał swój ponadczasowy hit Time to Say Goodbye, który znalazł się właśnie na albumie Romanza i który regularnie wybrzmiewa na naszej antenie, bo jest w stałym repertuarze RMF Classic. Myślę, że głos Bocellego ma w sobie coś takiego, co po prostu jednoczy słuchaczy w każdym wieku i o różnych gustach muzycznych. Łączy piękno śpiewu operowego z emocjami muzyki popularnej, a jego występy przesiąknięte są takim romantyzmem. A album Romanza stał się międzynarodowym fenomenem zaraz po swojej premierze, 30 lat temu. Do dzisiaj sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie i jest to zarówno najlepiej sprzedający się album włoskojęzyczny, jak i najlepiej sprzedający się album wszechczasów w językach innych niż angielski. To jest wyczyn, proszę przyznać. Ja przyniosłam dzisiaj ze sobą do studia inny jego album, również bardzo piękny, bardziej klasyczny, zawierający słynne arie operowe, ale mam też jeden dodatkowy egzemplarz właśnie Romanzy, którym mogę się podzielić z którymś ze słuchaczy. Więc kiedy będziemy teraz słuchać głosu Bocellego, proszę się zastanowić, co w jego śpiewie porusza was najbardziej i napisać do mnie o tym. Na pewno ktoś stanie się szczęśliwym posiadaczem albumu Romanza. jowita.dziedzic@rmfclassic.pl. A teraz już włączam arie operowe w wykonaniu Bocellego. Pełny spis wszystkich, które zabrzmią, oczywiście na naszej stronie internetowej w zakładce Głosy bez granic. Proszę zaglądnąć.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tym poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej. Odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Mam bardzo dobry wzrok. Malwina wydała wargi. Nigdy nie nosiłam okularów. Jak wyglądał ten chłopak? Szczupły, rozczochrany blondyn. Padło w odpowiedzi. Pełno takich w klubach. Jeśli mam być szczera, to dobra dupa. Taka dupa? Lena skrzywiła się i wyszukała w telefonie zdjęcie gubernatisa, które zrobiła mu podczas przesłuchania. No, prezentował się znacznie lepiej. Podnieciła się młoda matka. Kto to jest? To on skrzywdził Darię? Przerwało im pukanie do drzwi.
2: Proszę otworzyć. Policja.
1: Obie kobiety odwróciły głowy w tamtym kierunku. Jedno z dzieci Malwiny znów zaczęło płakać. Chyba pani koledzy. Mruknęła gospodyni i wstała. Podeszła do wejścia. Po drodze narzekała. Ale wy jesteście niezorganizowani. Lena już jej nie słuchała. Skorzystała z okazji i ruszyła do pokoju, o którym świadek mówiła, że zwyczajowo w nim prasuje. Stanęła przy oknie i wgapiła się w drzwi Darii Walewskiej, przy których wciąż kłębiła się ekipa policyjna. Nie było już psa tropiącego i Lena nie widziała prokuratorki Tymińskiej, a technicy opuszczali pomieszczenie z metalowymi walizeczkami w dłoniach, więc Lena domyśliła się, że większość śladów zabezpieczono. Pewnie czekają tylko na samochód, który zabierze ciało. Chociaż zapalono już sztuczne oświetlenie i okolica ginęła w mroku, mogła rozpoznać twarze funkcjonariuszy i techników. Nie miała wątpliwości, że Malwina może być jednym z głównych świadków w tej sprawie. Czuła się usatysfakcjonowana i nie mogła się doczekać, aż zrelacjonuje to komisarzowi Rosie. Co pani tu robi? Jej rozmyślania przerwał pełen gniewu krzyk Malwiny. Nie ma pani prawa tak sobie tutaj chodzić. Sprawdzałam tylko odległość pani okien od mieszkania Darii. Zaczęła, ale kobieta nie pozwoliła jej dojść do słowa. Mówią, że znów będą mnie przesłuchiwać. Nie znają żadnej Jeleny Silewicz. Ponoć nie należy pani do ekipy śledczej w tej sprawie. Piekliła się. Złożę zażalenie. Kim pani jest? Proszę natychmiast okazać dokumenty. Pani moje widziała. Lena sięgnęła po swoją odznakę i ponownie zaprezentowała młodej matce. Niech pani się tak nie denerwuje, bo dzieci patrzą. Zniżyła głos i spojrzała na chłopca, który wciąż wgapiał się w jej kaburę. Zmieniła ton na żartobliwy. Podoba ci się mój pistolet? Proszę stąd iść! Malwina nagle wpadła w furię. Zaczęła wyganiać wszystkich z mieszkania. Lena wyszła do mundurowych, którzy stali skołowani w drzwiach. Kojarzyła tę młodziutką funkcjonariuszkę i rumianego policjanta, których widziała wcześniej na piętrze. Zdobyła się na odwagę i oświadczyła z wyniosłą miną. Mam już wstępne zeznanie pani Maciąg, więc możecie wrócić później.
3: Spojrzeli po sobie. Powinniśmy mieć przynajmniej notatkę.
1: Upierał się starszy funkcjonariusz i zerknął z obawą na swoją partnerkę. Młoda wyjęła notes, a potem tonem służbistki poprosiła Malwinę o dowód, na co ta zareagowała głośnym protestem. Wiecie, gdzie znajdę komisarza Rosę? Przerwała im Lena.
3: Już tu idzie. Mruknął niechętnie policjant, nie patrząc na Lenę. Wskazał swoją radiostację. Wezwałem go, bo miałem podstawę przypuszczać, że jest tutaj niepowołana osoba.
1: Lena się wkurzyła, ale starała się nie dać tego po sobie poznać. Nie zamierzała się też tłumaczyć przed niższymi od niej stopniem policjantami z prewencji.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.